0: luhamba phambili.
1: Buso makhelwane. Ngoba uVino Mroza sebefikile kuCozy Breakfast. Luhamba phambili.